0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra, do czwartej w nocy, w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Szczytnem a Starymi Kiełbąkami w Zielonce występują utrudnienia na odcinku drogi numer 61. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy i został przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła atak na Kijów, powodując wybuchy i pożary w różnych częściach miasta, w tym głównie w rejonie Hołosiewskim oraz na wschodnich obrzeżach stolicy. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, potwierdził użycie rakiet balistycznych oraz dronów. Atak miał miejsce w dniu ogłoszenia zwiększenia wsparcia dla Ukrainy w Paryżu. Tymur Tkaczenko, kierujący wojskową administracją stolicy, przekazał, że w wyniku ostrzału doszło do znacznych zniszczeń. Ukraiński dowódca przewiduje, że wojna może zakończyć się szybciej, niż się spodziewano. W słowackich Tatrach zginął polski turysta, który spadł z wysokości około 200 metrów podczas próby zdobycia Czarnego Szczytu, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. O wypadku poinformowała jego partnerka, która straciła z nim kontakt. Po przybyciu na miejsce słowaccy ratownicy potwierdzili, że mężczyzna zmarł na miejscu. Słowackie służby zaznaczają, że turyści znajdowali się w terenie dostępnym jedynie dla wspinaczy, nie posiadając odpowiedniego wyposażenia ani liny asekuracyjnej. Lokatorzy zniszczonej kamienicy w Łodzi otrzymają odszkodowania, a wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia. Część mieszkańców zdecydowała się już na przekazanie swoich mieszkań Skarbowi Państwa w związku z przejęciem budynku przez Polskie Linie Kolejowe, które budują tunel kolejowy. Lokatorzy, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Mieszkańcy nadal otrzymują ekwiwalent za konieczność przeniesienia się do hotelu lub wynajęcia innego lokalu, a wypłaty będą trwały aż do momentu wypłaty odszkodowania. Tunel średnicowy o długości 7,5 km połączy dworzec fabryczny z innymi stacjami w Łodzi. Naukowcy z Uniwersytetu Paris-Saclay odkryli 73 nowe podwodne kaldery wulkaniczne, co stanowi ponad trzykrotny wzrost ich znanej liczby na świecie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji badacze przefiltrowali ponad 87 tysięcy potencjalnych formacji, z których wytypowali 80 najbardziej prawdopodobnych kalder. Nowo odkryte kaldery znajdują się w różnych miejscach, w tym na grzbietach śródoceanicznych oraz w ustawieniach tektonicznych wnętrza płyt. Naukowcy podkreślają, że istotne jest monitorowanie tych formacji, ponieważ wiele z nich może się uaktywnić w przyszłości, stwarzając zagrożenie dla ludzi i środowiska. 7 kalder zostało wskazanych jako cele do dalszych badań. CEO pozwoli na lepsze zrozumienie ryzyka związanego z podmorskim wulkanizmem. Ojciec Tadeusz Rydzyk podczas 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja nazwał polityków w Sejmie żulikami w eleganckich krawatach. Europoseł Unicentrum Michał Kobosko ocenił, że Rydzyk określa w ten sposób tych, którzy mu politycznie nie odpowiadają, a jego rola na Jasnej Górze pozostaje niejasna. Kobosko podkreślił, że w Polsce powinno dojść do rozdzielenia kościoła i państwa, co jest oczekiwane przez społeczeństwo. Dodał, że Unia Centrum powstała, aby sformułować ofertę dla wyborców, którzy nie znajdują się w obecnych partiach, a konwencja programowa zaplanowana jest na wrzesień. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach podczas wspinaczki na Czarny Szczyt, gdzie spadł z wysokości 200 metrów. Do ratowników wezwanie zgłosiła jego partnerka, która również brała udział w wspinaczce. Turyści nie posiadali odpowiedniego sprzętu, w tym liny asekuracyjnej, co było kluczowe w trudnym terenie. Po przybyciu ratowników stwierdzono zgon 40-letniego mężczyzny, a jego partnerka została ewakuowana. Czarny Szczyt ma wysokość 2434 metrów. Samotny pies przemierzył Tatry, pokonując co najmniej 140 km górskich szlaków. Po raz pierwszy zauważono go na słowackiej stronie Tatr 30 czerwca, a jego wędrówki wzbudziły niepokój wśród turystów i obrońców przyrody. Członkowie stowarzyszenia Droga do Domu przez kilka dni próbowali schwytać psa, który ostatecznie został złapany w piątkowy wieczór do klatki pułapki. Pies, nazwany Bernardem, okazał się być nieśmiałym, ale łagodnym zwierzęciem. Ratownicy przypuszczają, że Bernard mógł mieć towarzysza, który nadal przebywa na wolności w rejonie Doliny Kościeliskiej. Międzynarodowa Organizacja Morska sprzeciwiła się zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącej wprowadzenia opłat za tranzyt przez cieśninę Ormaz. Rzecznik agencji podkreślił, że brak jest podstaw prawnych do wprowadzania takich obowiązkowych opłat. Prezydent Trump ogłosił również przywrócenie blokady morskiej irańskich portów oraz zapowiedział pobieranie opłat w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Cieśnina Ormaz jest kluczowym szlakiem dla eksportu ropy i gazu ziemnego z regionu Zatoki Perskiej, a napięcia w tym obszarze wzrosły po ostatnich atakach irańskich na statki. Amerykańskie siły zbrojne zadeklarowały, że szlak pozostaje otwarty i są gotowe do obrony przepływających nim statków. Zakończenie wojny w Ukrainie będzie wymagało rozmowy i porozumienia wewnętrznego, CEO podkreślił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk. Zauważył, że istnieją napięcia między Ukraińcami, którzy pozostali w kraju, a tymi, którzy wyjechali, co może utrudnić powroty tych drugich. Kononczuk ocenił, że z każdym rokiem wojny maleją szanse na powrót większości uchodźców, a także podkreślił, że państwo ukraińskie nie jest przygotowane na wyzwania związane z pojednaniem po zakończeniu konfliktu. Dodał, że obecnie kluczowym problemem pozostaje wojna obronna. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę statków płynących do lub z irańskich portów, CEO ogłosiło dowództwo centralne Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump zapowiedział tę akcję w odpowiedzi na irańskie ataki na jednostki w cieśninie Ormaz. W przeszłości, podczas wcześniejszej blokady, amerykańskie siły przekierowały ponad 140 statków oraz unieruchomiły 9, które nie stosowały się do poleceń. CENTCOM zapowiedział przekazanie dodatkowych informacji marynarzom w najbliższych godzinach. Iran, z kolei, planuje przejąć kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormaz oraz pobierać opłaty za przejście tym szlakiem. CEO spotyka się z oporem ze strony Stanów Zjednoczonych. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump poparł projekt ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji, co może przyspieszyć pracę nad tym dokumentem. To pierwsze takie stanowisko ze strony Białego Domu od ponad roku, co stanowi istotny postęp w tej kwestii. Nowa wersja projektu zmienia pułap ceł z 500% na 100% oraz ogranicza je do 5 największych importerów rosyjskiej ropy. Ustawa przewiduje również możliwość nałożenia dodatkowych sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy w Rosji. Senator Chuck Grassley wezwał do szybkiego przyjęcia ustawy, a Izba Reprezentantów już przegłosowała własną wersję. Samotny pies pokonał co najmniej 140 km górskich szlaków w Tatrach, wędrując po słowackiej stronie. Zwierzę było widywane w popularnych miejscach, takich jak Krywań czy schronisko pod Rysami, a jego obecność wzbudzała niepokój wśród turystów oraz obrońców przyrody. Po kilku dniach poszukiwań, członkom stowarzyszenia Droga do Domu udało się schwytać psa, który otrzymał imię Bernard. Okazało się, że jest on łagodnym zwierzęciem, które szuka kontaktu z ludźmi. Ratownicy zauważyli, że Bernard mógł mieć towarzysza, drugiego psa, który nadal przebywa na wolności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami, które obowiązują w wielu województwach do godziny 11 we wtorek. W niektórych miejscach może spaść nawet do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą także innych regionów, gdzie prognozowane są opady deszczu od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy. Oczekiwane są również zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, w tym problemy w ruchu drogowym oraz możliwość odwołania imprez plenerowych. Służby zalecają zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie z funkcji prezydenta Tamasa Szulioka. Premier Peter Magyar ostrzegł, że jeśli prezydent nie podpisze nowelizacji, możliwe będzie wszczęcie procedury pozbawienia go urzędu. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od reakcji prezydenta na przyjętą poprawkę. Julia Swirydenko złożyła rezygnację ze stanowiska premiera Ukrainy, a Rada Najwyższa ma rozpatrzyć jej wniosek w najbliższym czasie. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu, Rusłan Stefańczuk, wyraził wdzięczność ustępującej premier za jej pracę w trudnym okresie dla kraju. Nowym premierem Ukrainy ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftohaz Ukrainy, który zaakceptował propozycję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W trakcie spotkania ze Zełenskim Korecki omówił główne priorytety nowego rządu, w tym przygotowanie kraju na nadchodzącą zimę oraz stabilizację sytuacji ekonomicznej. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Stany Zjednoczone planują wywierać presję na sojuszników, aby nie uznawali roszczeń Trybunału do sądzenia obywateli amerykańskich. Rubio podkreślił, że działania MTK zagrażają suwerenności Stanów Zjednoczonych, szczególnie w kontekście ścigania amerykańskich żołnierzy. Administracja Trumpa wcześniej wprowadzała sankcje wobec sędziów MTK, a Rubio krytykuje Trybunał jako instytucję rządzoną przez globalistów i wrogie rządy. Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane przez irańskie pociski manewrujące w cieśninie Ormaz, co skutkowało śmiercią jednej osoby oraz 8 rannymi, w tym obywatelami Indii i Ukrainy. Ministerstwo Obrony ZEA potępiło atak, twierdząc, że statki zignorowały ostrzeżenia i próbowały przepłynąć zaminowanym szlakiem. Amerykańskie dowództwo centralne ogłosiło nową falę ataków na Iran w odpowiedzi na ten incydent. ZEA zastrzegło sobie prawo do podjęcia działań w tej sprawie. Panujące warunki pogodowe będą trudne z powodu burz i intensywnych opadów deszczu, co może prowadzić do podtopień, szczególnie na terenach podgórskich. Spodziewana temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 26 stopni Celsjusza w różnych regionach. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Na noc prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły 5-godzinną operację w Iranie, atakując cele wojskowe w takich miejscach jak Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa oraz Bandar Abbas. Celem działań było osłabienie zdolności Iranu do atakowania żeglugi handlowej oraz zniszczenie systemów obrony wybrzeża i wyrzutni rakiet oraz dronów. Amerykańska armia utrzymuje na Bliskim Wschodzie ponad 50 tysięcy żołnierzy, którzy pozostają w gotowości do ewentualnych kolejnych ataków. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone opublikowało nagranie z operacji. W Zielonej Górze w dniu 14 lipca 2026 roku temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura osiągnie 27 stopni. Niebo będzie zachmurzone w 60%, a wiatr będzie wiał z prędkością 11 metrów na sekundę. Przewidywane opady deszczu wyniosą 5,7 mm, bez gradu i śniegu. Słońce wstanie o godzinie 4:54, a zajdzie o 21:12. Prognoza na następne dni przewiduje podobne temperatury oraz możliwe opady deszczu. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT. You're listening to the

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S1 budowa węzła Kosztowy-Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą od Tychów do Kosztowego oraz przełożenie na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda łączącego drogi krajowe 35 i 35A z łącznikiem węzła Kobierzyce na S8. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd planuje zaostrzenie kar dla żołnierzy, którzy odmówią wykonania rozkazu w sytuacji bojowej. Zamiast maksymalnych 3 lat więzienia, nowe przepisy mogą przewidywać nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Zmiany te są rozważane w ramach nowelizacji kodeksu karnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Obrony. Generał Roman Polko krytycznie ocenia te propozycje, wskazując, że kwestie kar nie mają znaczenia w sytuacjach krytycznych. Pożar w klubie na Lat Prao w Bangkoku spowodował śmierć co najmniej 30 osób, a wiele osób walczy o życie w szpitalach. Większość ofiar to osoby, które próbowały schronić się w toaletach. Ponad 70 osób zostało rannych, w tym 24 w stanie krytycznym. Wstępne ustalenia wskazują na zwarcie w klimatyzatorze jako prawdopodobną przyczynę pożaru. Obiekt był zarejestrowany jako restauracja, CO ograniczało wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Amerykańska armia przeprowadziła 3. noc z rzędu ataki na cele w Iranie, które trwały 5 godzin. Iran odpowiedział atakiem na 2 tankowce w cieśninie Ormaz, w wyniku którego zginął członek załogi. Rosyjskie siły zaatakowały Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów, jednak nie podano informacji o rannych. Dalsze działania w regionie mogą być monitorowane przez międzynarodowe instytucje. W Stanach Zjednoczonych panują ekstremalne upały, które objęły ponad 100 milionów ludzi. W Salt Lake City w stanie Utah odnotowano maksymalną temperaturę około 43 stopni Celsjusza, co jest nowym rekordem, a w Belize w stanie Montana zanotowano 44 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia przed upałami wydano także dla Minneapolis, Fargo oraz większości północno-wschodnich stanów, gdzie przewiduje się indeksy ciepła sięgające 38 stopni Celsjusza. Dodatkowo, meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które mogą przynieść silne wiatry oraz grad, a w północnej Nowej Anglii istnieje ryzyko wystąpienia tornad. W Estonii w szkołach pełniących funkcję schronów oklejane są okna folią, aby zabezpieczyć je na wypadek ataku dronów. Nałożenie folii ma na celu utrzymanie szyb w całości oraz spoi odłamki w przypadku eksplozji. Władze Tartu planują zakończyć te prace do końca roku, a w przyszłym roku zamierzają rozszerzyć zabezpieczenia na budynki socjalne i administracyjne. W regionie Tartu znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów szturmowych, a ostatni potwierdzony incydent z dronem miał miejsce w maju tego roku, gdy myśliwiec Sojusz Północnoatlantycki zestrzelił bezzałogowiec w przestrzeni powietrznej Estonii. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inna budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy z równoczesnym przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Również na DK35 trwa rozbudowa ronda łączącego drogi krajowe nr 35 i 35A oraz łącznik węzła Kobierzyce na drodze S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W 2024 roku w Katowicach odnaleziono ciało 37-letniego mężczyzny w rowie przy autostradzie A4. Prokuratura uznała, że zmarł on z przyczyn naturalnych, jednak rodzina kwestionuje te ustalenia, sugerując możliwość zabójstwa. Sąd uchylił decyzję o umorzeniu sprawy i nakazał przeprowadzenie dalszych badań. Przy ciele znaleziono pustą pompę insulinową oraz inne podejrzane przedmioty, co budzi dodatkowe wątpliwości. Radni Koalicji Obywatelskiej z Piaseczna mieli uzyskiwać dostęp do usług medycznych w miejskiej przychodni poza kolejnością. Pracownicy placówki wskazują, że samorządowcy korzystali z nieformalnych kanałów, aby szybciej załatwiać sprawy zdrowotne, w tym uzyskiwać skierowania i recepty. Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz inni radni stanowczo zaprzeczają tym zarzutom, twierdząc, że nigdy nie domagali się preferencyjnego traktowania. Burmistrz Piaseczna również zaprzecza, iż miał wiedzę o takich praktykach. Donald Trump zapowiedział, że w czwartek wieczorem wygłosi orędzie do narodu, w którym poruszy temat ingerencji obcych państw w wybory w 2020 roku. Prezydent odtajnił raporty wywiadu dotyczące tych ingerencji oraz podatności maszyn do głosowania.

0: Służby wywiadowcze prowadzą dochodzenia, w tym zarekwirowano karty do głosowania w Atlancie. Trump nadal utrzymuje, że wygrał wybory w 2020 roku, mimo braku wiarygodnych dowodów na fałszerstwa. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, weźmie udział w konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Szczegóły dotyczące omawianych kwestii oraz wyniki posiedzenia zostaną przedstawione podczas konferencji. Spotkanie ma na celu omówienie aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W Polsce przewidywane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, które mogą prowadzić do podtopień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty w regionach południowych, w tym w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i świętokrzyskim. Oczekiwane opady mogą wynosić od 25 do 80 mm, a porywy wiatru mogą osiągać do 70 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać do godziny 23 z prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk wynoszącym około 75%. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 11 na drodze DK78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem kierowcy napotykają utrudnienia. Również od 9 rano do jutra do 16 na S7N w Skarżysku przy 55 km występują ograniczenia ruchu. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykański sejsmolog Yulin Chen, przetrzymywany w Chinach od listopada 2024 roku, czeka na proces pod zarzutem szpiegostwa. Jego żona ujawnia, że był przesłuchiwany ponad 100 razy, mimo że jego badania były jawne i finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Władze Stany Zjednoczone uznały jego zatrzymanie za bezprawne, a jego uwolnienie stało się priorytetem dla amerykańskiej dyplomacji. Chiny mogą być zainteresowane wiedzą Chiny na temat wykrywania podziemnych eksplozji, co może wspierać ich techniki maskowania testów nuklearnych. Pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich odbędą się jesienią tego roku w Polsce, ogłosił premier Donald Tusk. Manewry mają na celu przygotowanie koalicji do udzielenia realnych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i regionowi. Polska zapewni niezbędne zaplecze logistyczne dla sił sojuszniczych, a przygotowania są już prowadzone przez dowództwo w Bydgoszczy. Tusk zaznaczył, że Warszawa szykuje się na możliwość stałej obecności wojsk europejskich partnerów na terytorium Polski. Pijany 25-letni mężczyzna z okolic Opalenicy ukradł koparką ładowarkę i ruszył nią w trasę, co szybko wzbudziło zainteresowanie świadków. Policja została powiadomiona i po krótkim pościgu zatrzymała go, gdy próbował uciec pieszo. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu oraz nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym kradzież z włamaniem i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. W pierwszej połowie roku europejscy odbiorcy wykupili niemal całą produkcję syberyjskiego zakładu Yamal LNG, osiągając import na poziomie 9 809 000 ton, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największymi odbiorcami były Francja, Belgia i Hiszpania, które importowały odpowiednio 3 600 000, 2 900 000 oraz 2 700 000 ton. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, zakupy rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego na podstawie kontraktów krótkoterminowych są już zabronione, a zakaz importu w ramach kontraktów długoterminowych wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Działacz na rzecz

Sankcji z organizacji Urgewalt podkreślił, że sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w kontekście intensyfikacji ataków Rosji na Ukrainę. W obliczu tych zmian Rosja będzie musiała szukać alternatywnych dróg eksportu gazu. W miejskiej przychodni w Piasecznie miały miejsce nieformalne praktyki, w ramach których wybrani samorządowcy uzyskiwali szybszy dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych, omijając standardową kolejkę. Anonimowy sygnalista ujawnił, że niektórzy politycy kontaktowali się bezpośrednio z kierownictwem placówki, co umożliwiało im uzyskiwanie wizyt i recept poza formalną rejestracją. Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz oświadczył, że nie ma informacji o takich przypadkach i apeluje do kierowników miejskich jednostek o nieuleganie naciskom ze strony osób pełniących funkcje publiczne. W odpowiedzi na te doniesienia premier Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie wdrażania centralnej e-rejestracji, mającej na celu ujednolicenie zasad dostępu do świadczeń. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z partii Razem, potępiła atak na młode Ukrainki w Bielsku-Białej, wskazując, że wynika on z nagonki polityków prawicy. W swoim wystąpieniu w programie Onet Rano skrytykowała Krzysztofa Bosaka oraz innych polityków, którzy jej zdaniem podsycają antyukraińskie nastroje. Biejat zauważyła, że napięcia polsko-ukraińskie mogą być wykorzystywane przez Rosję. Podkreśliła również, że agresja i nienawiść nie pojawiają się w próżni, a ich źródłem są obopólne krzywdy. Zaznaczyła, że ważne jest, aby mówić o przeszłości, by uniknąć powtórzenia tragicznych wydarzeń. Donald Trump ogłosił wprowadzenie opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormaz, co budzi obawy w Europie. Po atakach Iranu na cele na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone wznowiły operacje militarne oraz nałożyły blokady na irańskie porty. Wzrost kosztów związanych z ochroną szlaków handlowych dotknie głównie europejskich odbiorców, co może przyczynić się do wzrostu cen ropy i inflacji. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem upadło, co może prowadzić do nasilenia konfliktów zbrojnych. Amerykańska armia po raz pierwszy w historii użyła morskich dronów kamikadze do ataku na irański port Bandar Abbas, gdzie stacjonował irański okręt podwodny. Atak przeprowadzono przy użyciu 3 dronów typu Corsair. CO zostało potwierdzone przez Centralne Dowództwo Armii Stany Zjednoczone. Dron Corsair wcześniej zrealizował misję ratunkową, wydobywając z wody 2 amerykańskich pilotów. Pentagon wykorzystuje konflikt z Iranem do testowania nowego sprzętu militarnego. Premier wyraził irytację z powodu niewłaściwej koordynacji pomiędzy prokuraturą a sądem w kontekście decyzji warszawskiego sądu dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wskazał, że sytuacja ta nie wygląda dobrze i wymaga uwagi. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Specjalny samolot z norweską drużyną piłkarską wylądował na lotnisku Gardermoen, gdzie przywitało go ponad 150 tysięcy kibiców. Drużyna, eskortowana przez myśliwce F-35, została powitana salutem wodnym i udała się prosto do Pałacu Królewskiego, gdzie spotkała się z królem Haraldem V oraz księciem Haakonem. Erling Haaland i Sander Berge nie wzięli udziału w powitaniu, ponieważ czekał na nich prywatny samolot, który zabrał ich na wakacje do Katanii na Sycylii. Po audiencji drużyna przejechała odkrytym autobusem przez miasto, w trakcie czego kibice wspólnie z piłkarzami wykonywali charakterystyczny gest wiosłowania. Policja podziękowała fanom za wzorowe zachowanie podczas całego turnieju. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińska armia przeprowadziła udaną letnią ofensywę w obwodzie dniepropetrowskim, odzyskując 120 km terytorium. Siły ukraińskie zdołały przebić się na 25 km za pierwszą linię frontu, co miało na celu zniszczenie rosyjskiej logistyki i ograniczenie ataków na froncie. Wśród odzyskanych miejscowości znajduje się Temeriwka, strategiczny hub logistyczny Rosjan. Dowództwo ukraińskie przewiduje, że wojna może zakończyć się wcześniej, niż wielu się spodziewa. Premier Donald Tusk przyznał, że przecenił tempo, w jakim mogą nastąpić rozliczenia po zmianie władzy. W swoich wypowiedziach stanął po stronie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, krytykując jednocześnie działania prokuratury. Tusk zaznaczył, że powinien był mieć więcej wyobraźni w tej kwestii. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały podane. Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące Antoniego Macierewicza i generał Wiesława Kukuły, które opisane zostały w książce Armia w ruinie autorstwa dziennikarki Onetu Edyty Rzemły. W materiale oficer Wojsk Obrony Terytorialnej relacjonuje sytuację z odprawy, na której zastępca szefa finansów wojskowych wyraził swoje wątpliwości, a Macierewicz podziękował mu za współpracę. Książka przedstawia kulisy funkcjonowania armii w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Publikacja dostarcza zaskakujących informacji o działaniach i relacjach w wojsku. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z nadużyciami finansowymi w Polskiej Fundacji Narodowej. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że Świrski oraz Cezary J. uruchomili środki fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy, co spowodowało szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu fundacji. Po przeszukaniach agenci CBA przewiozą zatrzymanych do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. W nocy z poniedziałku na wtorek w pobliżu wsi Zielonka Kaszczytna doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 17-letni kierowca Audi, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. W samochodzie jechało 5 osób, wszyscy byli pijani, a dwóch pasażerów, w wieku 16 i 19 lat, uciekło z miejsca zdarzenia, lecz zostało szybko odnalezionych przez policję. Badania po sekcji zwłok potwierdzą, czy kierowca również był pod wpływem alkoholu. W zderzeniu uczestniczyło również Volvo, w którym podróżowały 4 trzeźwe osoby. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Rodzice dwulatka, którzy odmówili leczenia swojemu dziecku, zostali skazani przez niemiecki sąd za nieumyślne spowodowanie śmierci przez zaniechanie. Chłopiec zmarł z powodu przewlekłych problemów oddechowych, gdy pomoc medyczna była już za późno. Rodzice, związani z Ruchem Obywateli Rzeszy, nie ufali lekarzom, co przyczyniło się do tragicznych decyzji. Sąd orzekł rok więzienia w zawieszeniu oraz 100 godzin prac społecznych dla każdego z rodziców, jednak nie trafią oni do więzienia, ponieważ sędziowie uznali, że odczuwają ból po stracie dziecka. Ukraińskie siły zintensyfikowały swoje działania, zatapiając 104 rosyjskie tankowce w ciągu jednego tygodnia, co ma na celu całkowite odcięcie Krymu od Rosji. Nowa taktyka prowadzi do kryzysu paliwowego w Rosji, gdzie wiele regionów boryka się z niedoborami benzyny. Wprowadzenie nowych sankcji przez Stany Zjednoczone może dodatkowo osłabić pozycję Kremla. Działania Ukrainy przynoszą znaczące efekty, co może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w regionie. Senator Chuck Grassley wezwał Kongres do przyspieszenia prac nad ustawą o sankcjach wobec Rosji, której orędownikiem był zmarły senator Lindsey Graham. Ustawa ma na celu nałożenie dodatkowych sankcji na Rosję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Grassley podkreślił, że uchwalenie tej ustawy byłoby hołdem dla dziedzictwa Grahama oraz jego wsparcia dla Ukrainy. W Kongresie rośnie ponadpartyjna presja na przyjęcie tej inicjatywy. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania w domach byłych doradców Beaty Szydło, Piotra Matczuka i Anny Płakwicz w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy Polskiej Fundacji Narodowej. W trakcie akcji zatrzymany został były wiceprezes fundacji oraz szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski. Piotr Matczuk określił przeszukania jako kuriozalne, ponieważ służby niewiele znalazły. Kampania Sprawiedliwe Sądy była wcześniej krytykowana za kontrowersyjny charakter działań. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Agent amerykańskich służb imigracyjnych ICE śmiertelnie postrzelił obywatela Kolumbii, Joan Sebastiana Guerrero, w stanie Maine podczas próby zatrzymania osoby objętej nakazem deportacji. Z informacji wynika, że mężczyzna miał legalny status w Stanach Zjednoczonych i prawo do pracy. Prokuratura stanowa zawiesiła funkcjonariusza ICE do czasu zakończenia śledztwa, a ambasada Kolumbii domaga się wyjaśnień oraz udziału w dochodzeniu. Koalicja na rzecz praw imigrantów w Maine podkreśla, że ofiara była częścią lokalnej społeczności. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Krym, który miał być kluczowym osiągnięciem prezydenta Rosji, staje się źródłem poważnych problemów dla jego reżimu. Ukraina zdobywa przewagę powietrzną, atakując rosyjskie linie zaopatrzeniowe, co prowadzi do osłabienia rosyjskich sił w regionie. Mieszkańcy Krymu zmagają się z przerwami w dostawach energii, wody oraz brakiem paliwa, co znacząco wpływa na ich codzienne życie. Rosja, mimo długotrwałej militaryzacji Krymu, może mieć trudności w utrzymaniu kontroli nad tym regionem, a niepewność co do przyszłości Krymu rośnie. Autobusie linii numer 8 doszło do ataku 54-latka na nastolatkę z Ukrainy, w wyniku którego mężczyzna użył wulgarnych

0: rasistowskich i ksenofobicznych sformułowań. Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku-Białej, Hubert Maślanka, zaprzeczył doniesieniom o tym, że dziewczyny prowokowały mężczyznę, twierdząc, że nie zakłócały one porządku w pojeździe. Nagranie z monitoringu jest obecnie analizowane przez policję i prokuraturę, a jego upublicznienie będzie możliwe tylko za zgodą sądu. Zbliżające się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych będą testem wpływu sztucznej inteligencji na amerykańską demokrację. Urzędnicy ostrzegają przed ryzykiem dezinformacji, która może być generowana przez sztuczną inteligencję w formie fałszywych nagrań i zdjęć, co może podsycać teorie spiskowe o oszustwach wyborczych. W odpowiedzi na te zagrożenia zaleca się publikowanie wyjaśnień dotyczących procedur wyborczych w celu przeciwdziałania dezinformacji. Eksperci podkreślają, że dezinformacja polityczna może mieć silniejszy wpływ na wybory niż sama technologia AI. Sąd rejonowy w Wejherowie skazał 18-letniego Michała G. na 5 lat więzienia za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie nastolatki. W chwili zdarzenia, które miało miejsce w nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku, Michał G. miał 17 lat i prowadził samochód po spożyciu alkoholu. Sąd nałożył również 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów, uwzględniając fakt, że oskarżony nie posiadał uprawnień do kierowania. W wyroku nie uwzględniono okoliczności łagodzących ze względu na poważne konsekwencje czynu. Niemiecka policja zidentyfikowała ciało znalezione na plaży w pobliżu Stubbenfelde jako należące do 94-letniego Polaka, który był poszukiwany od grudnia 2025 roku. Ciało zostało odkryte przez spacerowicza 8 maja i znajdowało się w wodzie przez długi czas. Policja nie znalazła dowodów na przestępstwo, a przypuszczenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Śledztwo w tej sprawie trwało od momentu odkrycia ciała. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Continuous favorites all day long. It's Radio DHT.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. Have I been sleeping?

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, w której uczestniczyło około 6700 żołnierzy, w tym około 500 z krajów koalicji, w tym Polski. W wydarzeniu wzięło udział 98 samolotów, 31 śmigłowców oraz 315 pojazdów wojskowych. Defilada miała na celu symbolizowanie jedności Europy wobec zagrożeń ze strony Rosji. Polskę reprezentował premier Donald Tusk, a wśród uczestników byli również przywódcy z innych krajów. Święto Narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca, upamiętniając zburzenie Bastylii z 1789 roku. Węgierski parlament przyjął zmianę konstytucji, która umożliwia usunięcie prezydenta Tamasa Sulioka. W odpowiedzi były premier Viktor Orbán wezwał Węgrów do stawiania oporu, oskarżając nowe władze o autorytaryzm. Premier Peter Magyar poinformował, że Suljok ma 5 dni na podpisanie nowelizacji, w przeciwnym razie rozpocznie się procedura jego usunięcia. Opozycja, w tym partia Fidesz, zbojkotowała głosowanie nad tą zmianą. Premier Donald Tusk przyznał, że powinien był przewidzieć trudności związane z zapowiedzią szybkich rozliczeń, odnosząc się do sądowej odmowy wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Podkreślił,

oświadczył, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma ograniczone możliwości działania, ponieważ zmiany w prokuraturze wymagają zgody prezydenta. Tusk zaznaczył, że kluczowe zmiany w prokuraturze są utrudnione przez obecne władze, co wpływa na skuteczność ścigania domniemanych przestępców. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry z powodu braku dowodów na jego obecność w Unii Europejskiej. Chiny stanowczo zareagowały na oświadczenie Unii Europejskiej oraz grupy 14 państw, które zakwestionowały roszczenia Pekinu do Morza Południowochińskiego, twierdząc, że Europa nie ma prawa zabierać głosu w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wezwało europejskich dyplomatów na rozmowy i złożyło oficjalne protesty. Pekin podkreślił, że nie akceptuje orzeczenia Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze z 2016 roku, które uznało chińskie roszczenia za bezpodstawne. Władze Chin zażądały, aby Europa wstrzymała się od działań, które mogłyby pogorszyć relacje z Unią Europejską. Spór o Morze Południowochińskie pozostaje jednym z najpoważniejszych konfliktów geopolitycznych w regionie. Szpital w Bartoszycach, zadłużony na ponad 91 milionów złotych, wypłaca niektórym lekarzom wynagrodzenia przekraczające 100 tysięcy złotych miesięcznie. W Koszalinie rekordowe roczne zarobki jednego z lekarzy wyniosły niemal 2 miliony 600 tysięcy złotych. Dyrekcje obu placówek tłumaczą, że wysokie wynagrodzenia są konieczne do zatrzymania specjalistów i uniknięcia zamykania oddziałów. Szpital w Bartoszycach planuje konsolidację 3 oddziałów jako sposób na ograniczenie kosztów. W Koszalinie, mimo zadłużenia wynoszącego około 20 milionów złotych, placówka osiągnęła dodatni wynik finansowy w ubiegłym roku. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł taką

skromniutko, ot na własną miarkę. Majstrujmy sobie chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś,

natomiast minę mieć ponurą. Skromniutko od z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. My swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Negocjacje między Chinami a Rosją w sprawie gazociągu Siła Syberii 2 utknęły w martwym punkcie. Chiny domagają się znacznego obniżenia ceny gazu do około $50 za 1000 metrów sześciennych, podczas gdy obecna cena wynosi około $258 za 1000 metrów sześciennych. Ekspert zauważa, że Pekin może wstrzymać dalsze negocjacje, czekając na gorszą sytuację gospodarczą Rosji. Te trwające od ponad 10 lat rozmowy miały na celu zastąpienie utraconego rynku europejskiego przez Kreml. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. Prokuratura wskazuje na lekceważenie obowiązków procesowych przez Brauna, co narusza zasady równości wobec prawa. Wcześniej, 13 lipca, Parlament Europejski wyraził zgodę na uchwałę o uchyleniu immunitetu europosła. Wniosek ma na celu przymusowe doprowadzenie Brauna przed wymiar sprawiedliwości. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który zbliżał się do polskiej strefy powietrznej nad Bałtykiem. Po nawiązaniu kontaktu maszyna oddaliła się w kierunku Rosji. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że incydent ten jest przykładem systematycznej presji rosyjskiego lotnictwa w regionie, a każda próba naruszenia bezpieczeństwa Polski spotyka się ze natychmiastową reakcją Sojuszu Północnoatlantyckiego. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej. Wojsko Polskie informuje, że system obrony powietrznej działa w trybie ciągłym, co umożliwia szybką reakcję na zagrożenia. Władze kraju altajskiego ostrzegają przed wstrzymaniem działalności rolniczej z powodu kryzysu paliwowego, co stanowi poważne zagrożenie dla największego regionu produkcji rolnej na Syberii. Lokalne stacje benzynowe są nieczynne, a mieszkańcy muszą stać w długich kolejkach, aby zdobyć paliwo. Deputowana Maria Prusakowa wskazuje, że brak dostępu do paliwa może prowadzić do katastrofy żywnościowej. Dodatkowo, rolnicy z regionu zmagają się z suszą, co może skutkować dalszymi stratami w uprawach. Sam Neill zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat, a przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc, z którym zmagał się od kilku tygodni. Aktor, znany z ról w takich filmach jak Park Jurajski i Fortepian, wcześniej pokonał nowotwór krwi, jednak jego organizm był osłabiony po intensywnym leczeniu. Rodzina Neila określiła jego śmierć jako nagłą i niespodziewaną. Wiele osób z branży filmowej, w tym Nicole Kidman oraz

0: Ekipa serialu Peaky Blinders wyraziło swoje kondolencje i wspomnienia o aktorze, podkreślając jego talent i charyzmę. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: You are listening to hits of three generations on

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na drodze S5 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy napotkają ograniczenia na odcinku między węzłami Szubin Północ a Renarzewo w kierunku Bydgoszczy. Od 16 do 18 na drodze S7G w województwie warmińsko-mazurskim ruch jest utrudniony na odcinku Ostróda Elbląg przy węźle Bogaczewo. Do jutra do 16 na drodze S7N w województwie świętokrzyskim występują ograniczenia w Skarżysku. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin nie dąży do szybkiego zwycięstwa w konflikcie z Ukrainą, lecz stawia na wyczerpanie Ukrainy oraz oczekiwanie na zmianę przywódców na Zachodzie, którzy mogą zmienić swoją politykę. Jak wskazuje ukraiński dziennikarz i publicysta Witalij Portników, strategia Putina opiera się na przetrwaniu dłużej niż jego rywale. W długoterminowych planach Kremla kluczowe jest zlikwidowanie Ukrainy jako zagrożenia dla władzy Putina. Portników podkreśla, że polityka Putina nie ufa porozumieniom, które mogą być zmienne w czasie. Donald Trump zacieśnia relacje z Ukrainą, co może być efektem sukcesów militarnych Kijowa przeciwko Rosji. Były amerykański dyplomata, Matthew Bryza, określa decyzję Trumpa o umożliwieniu Ukrainie produkcji pocisków Patriot jako głęboką zmianę, która może być trwała, ale nie jest pewna w obliczu zmieniającej się sytuacji na froncie. Bryza zaznacza, że Ukraina skutecznie narzuca koszty wojny Rosji, co osłabia jej pozycję. Dodatkowo Turcja dąży do zakończenia współpracy z rosyjskim systemem S-400, co może poprawić jej relacje z Stanami Zjednoczonymi. Śmierć senatora Lindseya Grahama stanowi poważny cios dla Izraela, który traci jednego ze swoich kluczowych orędowników w Stanach Zjednoczonych. Graham był silnym zwolennikiem amerykańskich ataków na Iran oraz promował interesy Izraela w Waszyngtonie, co miało znaczenie w polityce byłego prezydenta Donalda Trumpa. Jego brak może wpłynąć na dalsze działania Izraela, zwłaszcza w kontekście normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską. Graham wyrażał sceptycyzm wobec możliwości pokojowych rozwiązań z Iranem, co czyniło go wyjątkową postacią w amerykańskim kongresie. Donald Trump zapowiedział mocny atak na kompleks Góra Kilofów, który może być wykorzystywany przez Iran do prac nad bronią nuklearną. Ośrodek, zlokalizowany głęboko pod ziemią, jest trudny do zniszczenia, co skłania amerykańską armię do rozważenia użycia najpotężniejszej bomby penetrującej GBU-57, zrzucanej z bombowca B-2. Satelitarne zdjęcia wskazują na rozwój infrastruktury w tym kompleksie oraz możliwe wejścia do tuneli. W wyniku tych działań Góra Kilofów staje się jednym z najbardziej zagrożonych celów na świecie. Odejście ambasadorki Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Olgi Stefaniszyny, przyspieszyło planowaną rekonstrukcję ukraińskiego rządu, która była przygotowywana od dłuższego czasu. Stefaniszyna jest przedmiotem śledztwa w sprawie korupcji dotyczącego defraudacji sprzed 10 lat oraz nabycia luksusowego mieszkania. Premier Julia Swyrydenko może objąć stanowisko nowej ambasadorki w Stanach Zjednoczonych, a jej miejsce może zająć Serhii Korecki. W planach są także zmiany w Ministerstwach Sprawiedliwości, Cyfryzacji, Edukacji oraz Infrastruktury. Przewiduje się, że rząd Wołodymyra Zełenskiego wkrótce wprowadzi szereg zmian na wyższych szczeblach władzy. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze S5 między węzłami Szubin Północ a Renarzewo w kierunku Bydgoszczy kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na 86 km. Od 17 do 21 na drodze DK10 w Sadkach występują ograniczenia na 227 km. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S7G na odcinku Ostróda Elbląg przy węźle Bogaczewo kierowcy napotkają problemy na 9 km. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na drodze S7N w Skarżysku występują utrudnienia na 55 km. Na drodze S1 w budowie między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W najnowszym odcinku raportu międzynarodowego omawiane są problemy w relacjach polsko-ukraińskich oraz rosyjskie prowokacje. Analizowane są również kulisy działań ukraińskich i rosyjskich służb specjalnych, co sugeruje narastający kryzys wewnętrzny w Rosji. Poruszono także sytuację Ukrainy przed zbliżającą się zimą oraz napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W kontekście geopolitycznym wskazano na rywalizację pomiędzy Rosją, Chinami a Zachodem. Pożar w biurowcu Oxytower w centrum Brukseli, który był w trakcie remontu, spowodował co najmniej kilka ofiar śmiertelnych. Z windy wydobyto kilka ciał, a na miejscu znajdowało się około 200 osób. Rzecznik prokuratury poinformował, że wciąż 6 osób jest zaginionych, a 2 ranne trafiły do szpitala. Ewakuowani pracownicy otrzymali pomoc w stołówce administracyjnego centrum Brukseli. Działania służb ratunkowych wciąż trwają. Mężczyzna został postrzelony w głowę w Wejherowie i obecnie znajduje się w stanie krytycznym w szpitalu. Służby otrzymały zgłoszenie o incydencie we wtorek po godzinie 15:00. Na miejsce natychmiast wysłano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Czynności procesowe są prowadzone pod nadzorem prokuratora, a policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Władze rosyjskie na Krymie demontują transformatory mocy z powodu braku kluczowego sprzętu, co ma na celu przywrócenie dostaw energii do obiektów wojskowych uszkodzonych w wyniku ukraińskich ataków. Demontowane są transformatory o mocy od 10 do 40 MW, które wcześniej obsługiwały stacje pomp na kanale północno-krymskim. Regularne ataki na infrastrukturę energetyczną zmuszają Rosjan do kanibalizacji własnych obiektów. Produkcja nowych transformatorów może zająć od 6 miesięcy do 1,5 roku, a kurczące się zapasy sprzętu stają się coraz większym problemem. Przemysław Czarnek skrytykował pomoc militarną dla Ukrainy, sugerując, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do jej wstrzymania. Jarosław Kaczyński zdecydowanie sprzeciwił się tym słowom, podkreślając konieczność wsparcia dla Ukrainy. Czarnek zasugerował również, że jako premier wymusiłby na Ukrainie zmianę kursu wobec Polski, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Donalda Tuska i Sławomira Mentzena. Kaczyński zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec Czarnka w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Sprawa wywołała także falę komentarzy w sieci. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze S5 między węzłami Szubin Północ, Arenarzewo w kierunku Bydgoszczy kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na 86 km. Od 17 do 21 na drodze DK10 w Sadkach występują ograniczenia na 227 km. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S7G na odcinku Ostróda Elbląg przy węźle Bogaczewo kierowcy napotkają problemy na 9 km. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na drodze S7N w Skarżysku występują utrudnienia na 55 km. Na drodze S1 w budowie między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Bielsku-Białej 54-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainiek, w tym dwóch 11-latek oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Prokuratura poinformowała, że zarzuty dotyczą znieważenia z powodu przynależności narodowej. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia, został objęty dozorem policji i nie może kontaktować się z pokrzywdzonymi. Incydent został zarejestrowany na filmach, które dokumentują agresywną postawę oskarżonego. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uznawanych za nielegalnych przez prezesa Trybunału, uczestniczyło w zgromadzeniu ogólnym sędziów, jednak dwoje z nich zostało wpuszczonych tylko jako goście i nie miało prawa głosu. Sędziowie Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda nie zostali wpuszczeni na posiedzenie z powodu wcześniejszego incydentu. Po ich wyjściu nie osiągnięto wymaganego kworum, CEO unieważniło zgromadzenie. Inni sędziowie stwierdzili, że brak dostępu części sędziów sprawił, że całe zgromadzenie nie miało mocy prawnej. Julia Swyrydenko została odwołana ze stanowiska premiera Ukrainy przez parlament, gdzie za jej odwołaniem głosowało 258 posłów. Decyzja ta zapadła po ogłoszeniu rekonstrukcji rządu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Głównym kandydatem na następcę Swyrydenko jest Serhii Korecki, prezes Naftogaz. Mimo że prezydent zasugerował jej nową rolę w polityce zagranicznej, Swyrydenko odmówiła tej propozycji. Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji, skrytykował sankcje Unii Europejskiej nałożone na państwowy komunikator Max, nazywając je absurdalnymi. Pieskow oskarżył Brukselę o stosowanie represyjnej polityki, wskazując, że sankcje ujawniają represyjny charakter działań krajów Unia Europejska. Unia Europejska wprowadziła te sankcje, argumentując, że komunikator Max był opracowywany pod kontrolą Federalnej Służby Bezpieczeństwa i służył do inwigilacji. Sankcje obejmują również holding VK, który wspiera rosyjskie władze w działaniach cenzorsko-inwigilacyjnych. Pieskow zauważył, że Max nie jest jedynym komunikatorem, który został poddany takim represjom w Europie. 6 ogromnych metalowych kul zostało znalezionych na plaży w północnej części australijskiego stanu Queensland. CO doprowadziło do zamknięcia części wybrzeża oraz ewakuacji mieszkańców. Australijska Agencja Kosmiczna oceniła, że obiekty mogą pochodzić z zagranicznej rakiety, która niedawno weszła w atmosferę Ziemi. Specjalistyczne zespoły zabezpieczyły kule, uznając je za potencjalnie niebezpieczne. Po przeprowadzeniu badań, strefa bezpieczeństwa została ograniczona, a lokalne służby monitorują sytuację, apelując do mieszkańców o zgłaszanie kolejnych znalezisk. Ustalenie pochodzenia kul ma znaczenie prawne, ponieważ zgodnie z międzynarodowym prawem kosmicznym państwo, które wystrzeliło dany pojazd, zachowuje prawo własności do jego elementów. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: około 25 szefów państw, w tym premier Donald Tusk, gdzie uzgodniono także utworzenie wielonarodowych sił zabezpieczających zawieszenie broni na Ukrainie. Koalicja chętnych liczy obecnie około 37 państw, do której dołączyły Mołdawia oraz Macedonia Północna. Marynarka Sił Zbrojnych Ukrainy zatopiła rosyjski statek Federalnej Służby Bezpieczeństwa Izumrud Szmaragd w pobliżu Noworosyjska, używając drona morskiego Sargan 3000. Zatopienie jednostki, która miała ofiary wśród załogi, potwierdzono zdjęciem satelitarnym. Statek, zwodowany w 2014 roku, był wykorzystywany do patrolowania i brał udział w ataku na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej w 2018 roku. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Weronika Smarduch ujawnia, że korzysta z narzędzia sztucznej inteligencji ChatGPT w swojej pracy, wydając na jego abonament rocznie 1200 zł. Podkreśla, że nie wprowadza do systemu danych poufnych ani tajemnic państwowych, a narzędzie wykorzystuje głównie do weryfikacji dostępnych informacji. Ekspert Piotr Konieczny zwraca uwagę na konieczność ostrożności przy korzystaniu z technologii AI, wskazując na potencjalne zagrożenia, takie jak halucynacje modelu. Smarduch nie brała udziału w szkoleniach dotyczących cyberbezpieczeństwa w kontekście użycia narzędzi AI. W Wrocławiu wystąpiły gwałtowne ulewy, które spowodowały zalania ulic oraz poważne utrudnienia w komunikacji. Tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 i 24 zostały skierowane na objazdy, a w ich miejsce uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. W regionie dolnośląskim strażacy interweniowali ponad 280 razy, głównie w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru i podtopień. W miejscowości Wojanów zniszczeniu uległy dwa dachy budynków. Obowiązują ostrzeżenia przed burzami, szczególnie dla południowo-zachodnich powiatów, gdzie prognozy wskazują na najwyższy trzeci stopień zagrożenia. Premier Bułgarii Rumen Radev ogłosił, że jego kraj nie będzie częścią koalicji, która domaga się dalszej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. Radev podkreślił, że rozwiązanie konfliktu powinno opierać się na silnej misji dyplomatycznej, a nie na przedłużaniu go poprzez dostarczanie środków militarnych. Jego stanowisko potwierdza wcześniejsze wypowiedzi szefa bułgarskiego resortu obrony, który wskazał na konieczność podjęcia negocjacji. Do tej pory Bułgaria wysłała na Ukrainę 13 pakietów pomocy. To były wiadomości Radia DHT.
1: Muzyka na każdą pogodę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja uruchomiła schemat omijania sankcji, przetwarzając ropę w Indiach z powodu niedoboru paliwa spowodowanego atakami Ukrainy na rosyjskie rafinerie. Ropa jest przetwarzana przez indyjską firmę Nayara Energy, w której rosyjska firma Rosnieft posiada 49,13% udziałów. Gotowe paliwo jest przeładowywane na morzu pomiędzy tankowcami, co wiąże się z ryzykiem ekologicznym z powodu potencjalnych wycieków. Działania te mają na celu ukrycie pochodzenia produktów naftowych. Nigel Farage prowadzi letnią kampanię wyborczą, w której stara się przedstawić siebie jako ofiarę niesprawiedliwego systemu. W związku z krytyką po zabójstwie Enid Decombe, jego partia, Reform Wielka Brytania, oskarża establishment o brak ochrony dla polityków. Farage zrezygnował z mandatu w Izbie Gmin, aby skupić się na wyborach uzupełniających, w których jego głównym przeciwnikiem będzie satyryk hrabia Beanface. Istnieją obawy, że zmiany w systemie głosowania mogą utrudnić partii Reform Wielka Brytania osiągnięcie sukcesu. Unia Europejska otworzyła nowy klaster negocjacyjny z Mołdawią, koncentrując się na polityce zagranicznej i obronności. Minister Thomas Benn zaznaczył, że Mołdawia jest wiarygodnym partnerem Unia Europejska. Negocjacje obejmują także politykę handlową oraz pomoc humanitarną. Mołdawia uzyskała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej w czerwcu 2022 roku, a formalne rozmowy akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2024 roku. Dalsze konsultacje dotyczące klastrów podstawowych miały miejsce podczas drugiej konferencji akcesyjnej, która odbyła się 15 czerwca 2026 roku. Donald Trump ogłosił, że kraje Zatoki Perskiej zamiast płacić za przepływanie statków przez cieśninę

0: korzyści zarówno krajom Zatoki, jak i Stanom Zjednoczonym. Ministerstwo Obrony przeprowadziło kontrolę w Akademii Wojsk Lądowych po ujawnieniu powiązań rodzinnych w zatrudnieniu. Kontrola nie wykazała uchybień, mimo że w artykułach wskazywano na nepotyzm oraz zatrudnianie bliskich osób wpływowych pracowników uczelni. Wiceminister obrony zapowiedział dalsze monitorowanie sytuacji, jednak pracownicy AWL wyrażają sceptycyzm co do skuteczności tych działań. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Tu Radio DHT.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk spotka się w środę z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, a rozmowy mają mieć charakter dyscyplinujący i mobilizujący przed przyszłorocznymi wyborami. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18 w Sejmie, jednak czas jego rozpoczęcia może ulec zmianie w zależności od decyzji Prezydium Sejmu. Tematem rozmów mogą być nieprawidłowości w dostępie do publicznych usług zdrowotnych oraz plan reformy ochrony zdrowia. Premier zapowiedział, że rząd w przyszłym tygodniu rozpatrzy regulacje dotyczące ochrony zdrowia, w tym zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Jarosław Kaczyński potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie Ukrainy, podkreślając, że popiera sromotną klęskę Rosji, ale sprzeciwia się banderyzmowi oraz członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na wpis ambasadora Ukrainy Kaczyński zaznaczył, że jego zdanie w tej kwestii od lat się nie zmienia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że jego ugrupowanie będzie kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Wspomniał również o konieczności omówienia kontrowersyjnych wypowiedzi wiceprezesa PiS dotyczących finansowania Ukrainy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skrytykował wypowiedź Przemysława Czarnka, który zasugerował wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy, oceniając, że jego słowa są sprzeczne z polską racją stanu. Siemoniak podkreślił, że Czarnek opowiedział się po stronie Rosji, co dyskwalifikuje go z polityki na wysokim szczeblu. Minister dodał, że nie wyobraża sobie, aby Czarnek mógł zostać polskim premierem. W rozmowie poruszono również sprawę Szpitala Południowego, w której, jak zaznaczył Siemoniak, trwają intensywne czynności prowadzone przez

0: trakcie kampanii wyborczej polityk wyrażał swoje doświadczenie wojskowe jako argument za poszukiwaniem pokojowych rozwiązań. Bułgaria wysłała na Ukrainę 13 pakietów pomocy przed objęciem władzy przez nowy rząd. Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów oraz wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormas, które miałyby wynosić 20% wartości przewożonego towaru. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował jednak zastąpić te opłaty umowami handlowymi i inwestycyjnymi z państwami Zatoki Perskiej. Wskazał, że nowe inwestycje mają przyczynić się do napływu fabryk i zakładów do Stanów Zjednoczonych, co stworzy dodatkowe miliony dobrze płatnych miejsc pracy. Trump podkreślił, że cieśnina Ormas pozostaje otwarta dla wszystkich statków, z wyjątkiem irańskich. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Radio DHT.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Robert Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna, jednak nie wyobrażał sobie pozostania w niej po 4 latach spędzonych w Barcelonie. Na pierwszej konferencji prasowej po transferze do Chicago Fire podkreślił, że zaangażowanie klubu w jego pozyskanie miało kluczowe znaczenie dla jego decyzji. Lewandowski odbył już pierwszy trening z nowymi kolegami, a jego debiut w MLS może nastąpić w nocy z czwartku na piątek, kiedy Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Napastnik zaznaczył również, że zamierza skupić się na życiu i grze w Stanach Zjednoczonych, zanim podejmie decyzję o przyszłości w reprezentacji Polski. Donald Trump miał zaapelować do premiera Izraela Benjamina Netanyahu o wycofanie izraelskich wojsk z Syrii i Libanu, twierdząc, że ich obecność może prowadzić do napięć w regionie. W rozmowie telefonicznej, która miała miejsce w czwartek, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział: "Oni was tam nie chcą. Powinniście przegrupować siły." Źródła w izraelskiej armii zareagowały na te doniesienia z zaskoczeniem, podkreślając, że sytuacja w terenie pozostaje bez zmian i nie otrzymały informacji o tym żądaniu. Ani Biały Dom, ani kancelaria premiera Izraela nie potwierdziły dotychczas szczegółów tej rozmowy. We wtorek nie doszło do zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co spowodowało wezwanie policji przez niektórych sędziów. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski określił sytuację jako próbę zamachu na konstytucyjny organ państwa. Sędzia Dariusz Szostek podkreślił, że zgromadzenie musi być prawidłowo obsadzone, aby mogło podejmować decyzje, a niektórzy sędziowie nie zostali wpuszczeni do siedziby Trybunału. Rzeczniczka prasowa Trybunału poinformowała, że nie doszło do głosowań nad projektami budżetowymi z powodu zerwania kworum. W związku z wydarzeniami prokurator Prokuratury Krajowej przybył do Trybunału w asyście policji. Nowo powstałe konsorcjum Blixem XO, w skład którego wchodzą czołowe firmy z branży obronnej, ma na celu opracowanie europejskiego systemu przechwytującego rakiety balistyczne średniego i pośredniego zasięgu. Projekt wykorzysta metodę bezpośredniego kinetycznego rażenia, a jego realizacją kieruje firma Destinus, którą prowadzi Michał Kokorich. Premier Holandii Rob Jetten zaznaczył, że konsorcjum czerpie z doświadczeń bojowych Ukrainy. Pierwsze testy systemów przestrzeni kosmicznej planowane są na 2027 rok, a projekt ma być realizowany we współpracy z europejskimi instytucjami obronnymi oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Brazylijski system płatności

0: Dowolenie Stany Zjednoczone związane jest także ze spadkiem udziału amerykańskich firm w transakcjach w Brazylii z 23% w roku 2020 do 15% obecnie. Brazylijski rząd ocenia, że Waszyngton postrzega PX jako zagrożenie dla międzynarodowej dominacji dolara. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Radio DHT.

0: Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na cele w Iranie oraz wznowiło blokadę morskich portów irańskich. Działania te mają na celu osłabienie zdolności Iranu do atakowania statków w cieśninie Ormaz. Prezydent Donald Trump zapowiedział kontynuację działań wojskowych w najbliższych dniach. Kampania militarna ma trwać kilka dni. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powołanie komponentu obrony pogranicza, mającego na celu wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski. Nowa formacja jest elementem szerszej inicjatywy, obejmującej także projekt Tarcza Wschód oraz inwestycje wynoszące 10 miliardów złotych. Szczegóły dotyczące komponentu oraz powołanie dowódców zostaną przedstawione w najbliższą środę. Inicjatywa nawiązuje do historycznego Korpusu Ochrony Pogranicza, utworzonego w 1924 roku. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 31-letniego mężczyzny na plebanii w Drobinie z powodu braku znamion przestępstwa. Ustalono, że do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie, a przyczyną śmierci były substancje toksyczne. Materiały dotyczące udzielania środków odurzających zostały wyłączone, a postępowanie w tej kwestii wciąż trwa. Pełnomocnik strony pokrzywdzonej wniósł zażalenie do sądu, a Kuria Diecezjalna Płocka podjęła działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W najnowszym raporcie międzynarodowym omówiono trudną sytuację Ukrainy, która może wkrótce wstrzymać ataki z powodu wyczerpania zapasów rakiet. Podkreślono także niepewność w relacjach między Polską a Ukrainą oraz wątpliwości dotyczące wymiany szpiegów z Rosją. Analizowano, czy pęknięcia w rosyjskiej elicie są autentyczne, czy też Władimir Putin stara się wprowadzić w błąd świat. W podcaście zauważono również rosnące napięcia antyukraińskie i brak szans na refleksję wśród obu stron konfliktu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw w Polsce. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz grad, co może prowadzić do podtopień i przerw w dostawie prądu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, a drugiego stopnia obejmują województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i inne. Alerty pozostają aktualne do godziny 6 w środę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni w obliczu nadchodzących burz. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Big Rock. The Big Rock. Everything that rocks. Rocks.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, wyraził oburzenie z powodu agresywnego incydentu wobec ukraińskich dziewcząt w Bielsku-Białej, gdzie 54-letni mężczyzna używał wulgaryzmów i zastraszał nastolatki w komunikacji miejskiej. Interweniowali inni pasażerowie oraz kierowca autobusu, którzy wyprosili napastnika z pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Bodnar podziękował Polakom za empatię i podkreślił, że nikt nie ma prawa poniżać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka. Hiszpania awansowała do finału XI Mistrzostw Świata w piłce nożnej, pokonując Francję 0-2 na stadionie w Dallas. Bramki dla La Roya zdobyli Mikel Oyarzabal w 22 minucie oraz Pedro Porou w 58 minucie. Pomimo starań trójkolorowych, którzy nie zdołali zdobyć ani jednej bramki, Hiszpania kontrolowała przebieg meczu. Hiszpania wróci z co najmniej srebrnym medalem, a rywala w walce o złoto pozna w środę, gdy Argentyna zmierzy się z Anglią. Pożar w biurowcu Oxy Tower w centrum Brukseli, który trwał od wtorkowego poranka, doprowadził do śmierci 6 osób, których ciała wydobyto z szybu windy. W momencie wybuchu ognia w budynku znajdowało się około 200 robotników, a dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia interweniował król Belgów Filip I oraz premier Bart De Wever. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona, a budynek pozostaje zamknięty dla osób postronnych. Prawo i Sprawiedliwość zdystansowało się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń dla Ukrainy. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kierownictwo partii wyjaśni tę sprawę. W odpowiedzi na te słowa premier Donald Tusk skrytykował Czarnka, nazywając jego wypowiedź idiotycznymi słowami. Wcześniej Czarnek zapowiedział projekt uchwały Sejmu, który ma sprzeciwić dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską. PiS planuje, aby projekt został rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował oficjalne pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE, pytając o podstawy prawne pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Żurek poinformował, że na Ziobrze ciążą 26 zarzutów kryminalnych, a polskie władze unieważniły jego paszporty. Wniosek o ekstradycję Ziobry, liczący blisko 300 stron, jest już gotowy i obecnie trwa jego tłumaczenie na język angielski. Po zakończeniu tłumaczenia dokument zostanie przekazany amerykańskiej stronie przez polską prokuraturę. Minister zaznaczył, że równocześnie prowadzone są działania mające na celu ustalenie statusu prawnego Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podczas obchodów Dnia Bastylii w Paryżu premier Bułgarii Rumen Radev zadeklarował, że jego kraj nie zamierza angażować się w działania koalicji chętnych, która ma na celu koordynację wsparcia dla Ukrainy. Radev, znany z prorosyjskich poglądów, podkreślił, że to nie jest miejsce Bułgarii i że nie będzie wspierać Ukrainy militarnie. Dodał, że rozwiązania konfliktu należy szukać poprzez silną misję dyplomatyczną. Wcześniej minister obrony ogłosił, że Bułgaria zaprzestaje przekazywania broni Ukrainie w formie darowizn, ale komercyjna sprzedaż uzbrojenia może być kontynuowana. We wtorkowym pożarze w biurowcu Oxy Tower w Brukseli zginęło kilka osób, a poszukiwania 6 zaginionych pracowników budowy wciąż trwają. W jednej z wind znaleziono ciała 2 lub 3 ofiar. W momencie wybuchu pożaru na miejscu przebywało ponad 200 osób. Pożar, który rozpoczął się na 2. piętrze, szybko się rozprzestrzenił przez szyby windowe. CO spowodowało zablokowanie 2 kabin. 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Estonia, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, Rumunia, Finlandia oraz Dania złożyły wniosek do komisarza Unii Europejskiej do spraw sportu o wykluczenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz innych federacji sportowych z unijnych programów finansowych. Sygnatariusze podkreślają, że decyzje o przywróceniu Rosji i Białorusi do międzynarodowych rozgrywek są niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. W liście zaznaczone zostało, że sport nie może być oddzielony od polityki w kontekście trwającej wojny. Autorzy wniosku domagają się również, aby organizacje, które nie przestrzegają wartości Unii, utraciły dostęp do finansowania oraz zostały wykluczone z kluczowych wydarzeń sportowych. Dostęp do funduszy miałby być przywrócony dopiero po udowodnieniu przez te organizacje rzeczywistego przywiązania do zasad praworządności i praw człowieka. W Łodzi doszło do brutalnego ataku na mężczyznę, który został błędnie wzięty za Ukraińca. Napastnik uderzył ofiarę w głowę i wykrzyczał, że jej miejsce nie jest w Polsce. Napadnięty Polak doznał poważnych obrażeń, w tym uszkodzenia nosa i szczęki, i trafił do szpitala. Policja poszukuje sprawcy i apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w okolicy ataku. W Polsce we wtorek 14 lipca burze zaczynają słabnąć, jednak wciąż występują intensywne opady deszczu. Synoptyk Tomasz Wakrzyński informuje, że burze są niemal stacjonarne, generując lokalnie nawalne opady do 20 litrów na metr kwadratowy na godzinę. Obecnie grzmi w kilku województwach, w tym śląskim, opolskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim oraz małopolskim. Porywy wiatru osiągają prędkość do 70 km na godzinę, a w niektórych miejscach może wystąpić grad. Sytuacja pogodowa wciąż wymaga monitorowania. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce. Radio, music and memories. DHT. Let's move.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Pile w wyniku tragicznego wypadku na torach zginął 17-letni chłopak. Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 15, gdy nastolatek wspiął się na wagony towarowe i stracił równowagę. Mimo długotrwałej reanimacji przez policję i ratowników, nie udało się go uratować. Policja prowadzi śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn wypadku, w tym możliwość porażenia prądem z sieci trakcyjnej. Dyrektorka specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Skawinie usłyszała zarzuty o niegospodarność, dotyczące niewłaściwego wydatkowania funduszy przeznaczonych na dzieci z niepełnosprawnościami. Prokuratura podejrzewa, że pieniądze te były wykorzystywane w celach prywatnych, a dyrektorce grozi do 10 lat więzienia. Mimo trwającego śledztwa, znalazła pracę jako specjalistka do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Dochodzenie nadal trwa, a prokuratura może postawić dodatkowe zarzuty. W Polanicy Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z wozem strażackim. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 14:35, a według wstępnych informacji kierująca autem nie zapanowała nad pojazdem. W wozie strażackim, który jechał do usunięcia powalonych drzew, podróżowało dwóch strażaków, którzy zostali przewiezieni do szpitala, ale ich hospitalizacja nie była konieczna. Po zdarzeniu wprowadzono ruch wahadłowy na trasie. Okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane przez policję. Tysiące toksycznych meduz, w szczególności bełtwa festonowa, zalały wybrzeża Massachusetts i Maine, co skłoniło władze do wydania ostrzeżeń o zagrożeniu. Maki tych meduz zawierają silne neurotoksyny, które mogą powodować poważne poparzenia oraz silny ból. Władze miejscowe przestrzegają, aby nie dotykać meduz, nawet tych martwych, ponieważ ich maki mogą być toksyczne przez wiele dni po śmierci. Przyczyną wzrostu liczby meduz są rekordowe temperatury w regionie, a plaże najbardziej dotknięte sytuacją to Scituate, Marshfield oraz Hull. Donald Trump wyraził poparcie dla ustawy o sankcjach przeciwko Rosji, której autorem był nieżyjący senator Lindsey Graham. Prezydent zasugerował, że nowe przepisy mogłyby obejmować również Iran oraz Hezbollah. Ustawa, która zgromadziła podpisy ponad 80 senatorów, była wcześniej blokowana przez Białym Domem. Graham ogłosił porozumienie w sprawie uchwały na dzień przed swoją śmiercią, a nowa wersja tekstu ustawy jeszcze nie została opublikowana. W poniedziałek wielu polityków, w tym senator Ted Cruz, wzywało do jej uchwalenia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of...